Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach.

0: wzruszając opowieścią miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka

0: SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama. Słuchacie. Eski Rock.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: The Offspring, który już w przyszły wtorek pojawi się w Krakowie na festiwalu Lost Generation Festival, rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie numerem Pretty Fly for a White Guy. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 7 dnia czerwca 2026 roku. Teraz przed nami nowa propozycja, w miarę nowa propozycja od grupy U2 z ich epki Easter Lily. Epki, która w przeciwieństwie do tej poprzedniej, czyli Days of Ash, jest naładowana dużo bardziej pozytywną energią i niesie ze sobą dużo bardziej optymistyczny przekaz. I tego się trzymajmy, tego Państwu życzę na początek tego ostatniego dnia długiego weekendu. No to co, jedziemy. YouTube in a Life Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Nirvana i Drain You w Esterok. Ludzki mózg, proszę Państwa, to jest absolutnie zadziwiające urządzenie. Dla mnie jest przeenigmatyczny, tak to nazwijmy. Już Państwu tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, wychodzę do sklepu. Po prostu idę do sklepu i zanim do tego sklepu dojdę, to już potrafię zapomnieć, po co ja do tego sklepu wyszedłem i co chciałem kupić. Ale z drugiej strony pamiętam rok 2005. Pamiętam, że to był początek wakacji. Pamiętam, że to był Hamburg i pokój hotelowy, ba, pamiętam nawet numer tego pokoju 26. Kiedy to w telewizorze przed południem zobaczyłem po raz pierwszy teledysk do utworu Best of You grupy Foo Fighters. Tym samym też po raz pierwszy ten numer usłyszałem wówczas. Zapadło mi to naprawdę bardzo mocno w pamięć, skoro po tylu latach, po ponad 20, nadal pamiętam numer pokoju. Chyba dlatego, że to jest naprawdę świetny numer. No to zagrajmy sobie ten świetny numer Foo Fighters Best of You już za momencik. W Esterok się pojawi.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
3: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
2: Mówi Anna Pichta, prezeska Fundacji Think.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers
8: and Flea, inviting you to keep it tuned
10: right here

Sum 41 i Painted Black, Westrock, bardzo dobrze zrobiony cover. Teraz przed nami kolejny cover, cover, który o mały włos w ogóle nie zostałby nagrany. No bo w 1968 roku, dokładnie 21 stycznia, kiedy Jimi Hendrix przyjechał do Olympic Studios w Londynie, przywiózł ze sobą taśmę pewnego amerykańskiego artysty, z której chciał zrobić zupełnie inny kawałek jako cover. Jednak po przesłuchaniu całej płyty z zespołem swoim, panowie zdecydowali, że zamiast I Dreamed I Saw St. Augustine, nagrają jednak All Along the Watchtower. I bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że dwa lata później Jimi Hendrix jeszcze raz sięgnął po płytę John Wesley Harding pana Boba Dylana i nagrał z niej Drifter's Escape. Ale my zostajemy przy tym pierwszym coverze, który w ogóle miał nie być nagrany, a jednak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek, utworów, które Jimi Hendrix nagrał. All Along the Watchtower i Jimi Hendrix Westrock.

0: potrzebuje wczoraj, to grupa The Love Westrock i tym utworem zamykamy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Przypominam, to ostatni dzień długiego weekendu. No dobra, może nie powinienem o tym przypominać, bo się Państwo smutni zrobią. 10 się zbliża, tak czy inaczej, po 10 zagram dla Państwa AC/DC i Back in Black.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Killing in the Name. Rage Against the Machine w S-Rock. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 7 dzień czerwca 2026 roku. Ostatni dzień długiego weekendu, tego długiego czterodniowego weekendu. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, Dzień Chemika, no i dzień takiej czynności, którą dorośli wykonują najczęściej pod kołderką, ale nie zawsze. Jak Państwo będą Dzień Seksu celebrować, to już Państwa sprawa. Jak ja będę celebrował, to już moja. Music Cryogen teraz przed nami, proszę Państwa, z płyty The Wow Signal. Płyta ma się pojawić już 26 czerwca. Czekamy na nią z niecierpliwością, słuchając naprawdę dobrego singla od grupy Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Cranberries i Salvation Westerok, a już za chwileczkę zabrzmi zespół, który w tym roku miał obchodzić 50-lecie swojej działalności scenicznej, jednak przez stan zdrowia wokalisty Dee Snidera te obchody zostały odwołane, co nie znaczy, że zespół nie koncertuje. Koncertuje, a i owszem, ale już bez gościa, który był twarzą tego zespołu przez te 50 lat blisko. Dee Snider postanowił przejść na muzyczną emeryturę, dlatego, że nie jest w stanie dawać swoim fanom tyle, ile chciałby im dawać na scenie. I ja ogromnie szanuję, proszę Państwa, tę postawę. Wielu, szczególnie naszych podstarzałych artystów, mogłoby się od Dee Snidera uczyć. Tymczasem Twisted Sister gra koncerty z Sebastianem Bachem ze Skid Row na wokalu i póki co, tak jak patrzę, kilka sztuk jest zaplanowanych na wrzesień i październik tego roku. Oczywiście wszystkie w Stanach Zjednoczonych. No ale ktoś może z Państwa tam akurat będzie. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It już za moment w Estrock.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.
9: Hi, you're listening to Serge Tankian.
10: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eskarock.

Edyta Bartosiewicz i Sen w Ester Rock. Edyta Bartosiewicz, która na początku tego roku świętowała 30-lecie tej płyty właśnie, z której ten utwór pochodził. Koncerty odbywały się, proszę Państwa, pod hasłem To jest mój sen. No i oprócz Edyty Bartosiewicz można było podczas tych koncertów usłyszeć Good Taste Orchestra pod dyrekcją Daniela Nosewicza. To były 4 sztuki, 2 w marcu, 1 w kwietniu i 1 w maju. Kolejno w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Tam w Warszawie, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, to podobno było coś dosłownie bajecznego. Jak zresztą każdy z tych 4 koncertów. Ciekawy jestem, czy w drugiej połowie roku pani Edyta postanowi jeszcze kilka koncertów

0: jeden z moich największych muzycznych żali. Mr. Big i To Be With You. Żal dlatego, że nie dotarłem na koncert w Polsce, którym panowie żegnali się ze swoimi fanami, no bo to była ostatnia trasa koncertowa grupy Mr. Big. Już raczej na trasę koncertową liczyć nie możemy. Być może jakieś pojedyncze występy w ramach jakichś wielkich festiwali, albo może na przykład w ramach jakichś specjalnych, okazyjnych eventów. Mr. Big, To Be With You. Tym kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za moment 11, a po 11 zagram dla Państwa moje ukochane Lynyrd Skynyrd. Oczywiście Sweet Home Alabama to będzie.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: To Republika i Mamona w EST Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 7 dzień czerwca 2026 roku, jakby kto pytał. Imieniny, proszę bardzo, Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, Teresa, Jeremi, Remesz, Lukrecja, Robert i Wisław. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. No a teraz będzie Paweł. Taki Paweł, który wydał niedawno kolejną płytę. No i ta płyta, jak zresztą większość płyt, które ten Paweł wydał, jest płytą genialną. Paweł, czyli Paul. Na nazwisko ten pan ma McCartney, a płyta, którą wydał, nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane. Z tej płyty mam dla państwa kawałek zatytułowany Come Inside. A zatem Paul McCartney i Come Inside w EST Rocku Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek

0: All You Zombies to grupa The Hooters, a skoro o zombie mówimy z przymrużeniem oka, rzecz jasna, to grupa Def Leppard już w najbliższą sobotę rozpoczyna europejską trasę koncertową. Rozpoczynają panowie w Szwecji, a kończą tę trasę na przełomie lipca i sierpnia w Niemczech na Wacken Open Air. Jak już kilkukrotnie wspominałem, ten czas niebezpiecznie pokrywa się, albo bezpiecznie pokrywa się z naszym Polandrokiem. No i bardzo często bywało do tej pory tak, że niektóre gwiazdy z Wacken przyjeżdżały od razu na Polandrok albo na odwrót. Ja cały czas trzymam kciuki za to, że tak będzie w przypadku grupy Def Leppard. Def Leppard już za moment. Pour Some Sugar On Me.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
3: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: Hey, this is Billy Gibbons,
5: Dusty Hill,
6: and Frank Beard of ZZ Top.
7: I'm Alanis Morissette.
8: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

I Love Rock and Roll. To Joan Jett w Ester Rock. Kawałek, proszę Państwa, który należy do grupy kawałków zainspirowanych twórczością grupy The Rolling Stones. Numer pojawił się w połowie lat 70. Napisało go dwóch panów dla swojego zespołu, zresztą zespołu The Arrows, Alan Merrill i Jake Hooker. No i jak ten pierwszy wspominał w jednym z wywiadów, piosenka była odpowiedzią na Stonesów It's Only Rock and Roll, którą tenże Alan Merrill widział w Top of the Pops, takim bardzo znanym brytyjskim programie, który był absolutną mekką wszystkich zespołów, które chciały osiągnąć karierę. No i postanowił w odpowiedzi na to It's Only Rock and Roll nagrać I Love Rock and Roll. Niestety piosenka nie odniosła większego sukcesu, przynajmniej pod szyldem The Arrows. Potrzeba było kolejnych 6 lat, żeby wzięła się za ten numer Joan Jett, no i żeby, proszę Państwa, uczyniła z tego kawałka

0: Hej i Ho w Estrock na koniec naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Już za momencik 12, po 12 Melina w Estrock, no a my powolutku, proszę Państwa, zbliżamy się do końca długiego weekendu. Ale proszę się nie przejmować, to, że jutro trzeba iść do pracy, kto by się tym przejmował? Ważne, że za nami piękny, długi weekend. Mam nadzieję, że Państwo naładowali baterie. No i mam nadzieję, że wszystkie plany, które Państwo mieli na ten długi weekend, udało się zrealizować. Łukasz Trzeciłowski, dziękuję Państwu za dziś. Życzę pięknej reszty niedzieli. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Estrock.
2: Maciej Siembieda.
3: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
4: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
3: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama. To jest

0: Elski Rok.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy. Bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
0: Melina, Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eski Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To jest Melina Wesy Rock, a ze mną z Wami Maciej Siembieda. Powinien powiedzieć doktor Maciej Siembieda. Sprawdziłem. Społecznej inicjatywy samorządności lokalnej w latach 1998-2004 w obrazie prasy regionalnej.
2: To wypadek przy pracy.
1: Praca doktorska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku 2014 obroniona.
2: Tak jest, musiałem.
1: A w zasadzie dlaczego musiałeś? Po co ci był doktorat?
2: Byłem kierownikiem katedry dziennikarstwa w Gdańsku i niestety tam trzeba mieć...
1: Wymóg doktoratu?
2: Stopień.
1: Czyli zrobiłeś taki trochę autotematyczny doktorat.
2: Ale wiesz co, nikt tego nie czytał poza mną chyba i promotor.
1: Nie, widziałem, że przeczytałem recenzję profesora Gobana Klasa, czyli on musiał chyba przeczytać.
2: On czytał, tak.
1: No dobrze, to rozmawiam z doktorem, bardzo mi miło. Słuchaj, mam takie pytanie. Powiedzmy, że masz lat 30, nie wiem dokładnie, czy 28, czy 30. Mhm. Jesteś, może trochę mniej, jesteś reporterem w Nowej Trybunie Opolskiej. Mhm. Jedziesz do Prudnika, czy do Głuchołazów. I powiedzmy, zazwyczaj reporter jechał z fotoreporterem i powiedzmy, że ten fotoreporter ci mówi, a wiesz, Maciek, śniło mi się, że za 30 kolejnych lat będziesz jednym z najpopularniejszych pisarzy w Polsce. I co mu wtedy odpowiadasz?
2: Raczej bym chyba nie uwierzył, chociaż tam gdzieś marzenie się snuło o pisaniu powieści. Potem mi się odechciało, przestraszyłem się, bo przeczytałem, ja byłem absolutnie zakochany w Konkoleskim. Uważałem, że to jest majster, nie potrzebuje mieć tematu, pisze najlepiej, jest Bogiem. Mhm. Niestety potem przeczytałem jego dwie książki, ale nie reporterskie, tylko, tylko beletrystykę, czyli notatkę i lato bez wakacji. Przeszło mi, ale nie dlatego, że uważałem, że Konkoleski słabo je napisał, tylko uważałem, że, bo bym się nie ośmielił, tylko uważałem, że dziennikarz nie powinien się brać za beletrystykę. Więc akurat wtedy to był ten czas, kiedy pisanie powieści było...
1: A nie miałeś wtedy kontaktu z twórczością mojego ulubionego ex-dziennikarza, pisarza Arturo Pereza Reverte?
2: Miałem. Aczkolwiek jego zawsze uważałem za pisarza, jakoś zapominałem o tym,
1: że był dziennikarzem.
2: O tym jego dziennikarstwie.
1: On się ale długo był.
2: Ale on jest absolutnym fenomenem, wiesz. No to niektóre książki, jak wiesz, doskonale są czystymi kryminałami, ale nikt ich na tej półce nie postawi.
1: A co w twoim wypadku było tak zwanym triggerem, że jakieś tam ciche marzenia w roku 2017 zmieniły się w debiut, pełnoprawny debiut powieściopisarski?
2: Dwie rzeczy. Wstyd, bo ja miałem przyjemność znać Ryszarda Kapuścińskiego i on po przeczytaniu jednego z reportaży, który potem się przerodził w Gambit.
1: W braciach?
2: Tak, Arłomowskich, tak naprawdę, w książce Ostrowskich. On mi powiedział, zrób z tego powieść. A ja mu nie uwierzyłem, bo byłem w tym dołku wtedy, takim, wiesz, beletrystycznym. To raz. I potem jak to zrobiłem, już nie żył. Bardzo było mi wstyd. A po drugie...
1: A pamiętasz mniej więcej, który to był rok, kiedy on ci powiedział, żebyś powieść zrobił?
2: Tak, to był gdzieś 2004.
1: 13 lat wcześniej, okej.
2: Okay. Tak. Mm-hmm. Gdzieś czwarty może... Nie, czwarty. Może trzeci. Nieważne. W każdym razie to raz, a po drugie zazdrość, bo poszedłem do kina na Kod Leonardo da Vinci. Książkę czytałem wcześniej i tak strasznie zazdrościłem Danowi Brownowi, ale wiesz, nie kasy, nie sławy, ale tego, jak się musiał bawić, jak zbierał tą historię, jak do niej docierał, jak wiesz, robił research. No i wyszedłem z kina i pomyślałem sobie, w sumie to ja też mam taki obraz, wprawdzie tylko Matejko, a nie Leonardo, ale zagadkowy, najczęściej kradziony w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No i tak się zaczęło.
1: A powiedz, zaczęło się, czyli od momentu, kiedy zdecydowałeś się, że piszesz,
2: tak,
1: do ukazania się, ile czasu minęło?
2: 7 lat.
1: Długo?
2: Długo.
1: Dlaczego tak długo?
2: Nie wiem, odkładałem, zbierałem ten materiał, miałem inne rzeczy, poza tym zarabiałem pieniądze, bo uważałem, że jak zacznę pisać powieści, to muszę mieć na życie.
1: Czyli założyłeś agencję PR-ową.
2: Tak, założyłem agencję PR-ową po to, znaczy w ogóle nie lubię zarabiać pieniędzy, to jest dla mnie, w ogóle nie jest sexy. Natomiast w momencie, kiedy, wiesz, planowałem karierę pisarską, to wiedziałem, że będę musiał do tego dokładać, więc żeby mieć na chleb, żeby mieć jakby na fanaberię pisania, Założyłem sobie agencję PR-ową. No i
1: a w momencie, kiedy sobie zdałeś sprawę, że zarabiasz na tym, całkiem uczciwie zarabiasz, to nadal jako przezorny człowiek...
2: Przezorny nie, ale agencja istnieje. Wprawdzie ja byłem w zeszłym roku dwa razy tylko w pracy, ale...
1: W sensie tej agencji.
2: Tak, tak. Ale ludzie mają pracę i tam sobie coś dłubią. Ale z przezornością to ja nigdy nie miałem nic wspólnego. Melina w Esce.

0: Melina w Esse Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. To słuchaj, to chciałem cię zapytać, bo kompletnie nie wiedziałem o tym, no nie momencie, co całym etapie w twoim życiu, dopiero teraz szykując się do tej rozmowy, mianowicie o historii, jeśli mogę cię prosić o powiedzenie tutaj, to znaczy de facto bankructwa twojego. Mhm. I wychodzenia z tego całymi latami. No i ta sama historia brzmi trochę no jak film, tylko może niezbyt pogodny film.
2: Niezbyt wesoły.
1: Co się stało? Byłeś przed 40, tak?
2: Tak, byłem przed 40, pożyczyłem pieniądze.
1: Byłeś, ustalmy twoją pozycję wtedy w życiu. Byłeś już wieloletnim reporterem,
2: tak,
1: redaktorem funkcyjnym gazet, tak, człowiekiem tak, sukcesu.
2: Tak, już byłem naczelnym gazety. Mhm. Pożyczyłem pieniądze przyjacielowi. Nie miałem tych pieniędzy, więc wziąłem kredyt.
1: A dlaczego wziąłeś kredyt, żeby
2: pożyczyć? Żeby mu pożyczyć, w całości.
1: Ale właśnie dlaczego aż wziąłeś kredyt, żeby pożyczyć przyjacielowi?
2: No bo nie miał... Po prostu on był w ciężkiej potrzebie. Biznes mu się walił. Mhm. I rzeczywiście przyszedł do mnie, powiedział: słuchaj, ratuj. Ja się pomału odkuję, mam tam świetne pomysły, a zresztą bardzo dobrze sobie zawsze radził. Więc był to człowiek, na którego warto było postawić. Znaczy bez ryzyka, że tam coś mu się nie powiedzie. No i tak się stało. Te pieniądze, to jest aż dziw, ale dostałem w gotówce, w banku. Tak, naprawdę. W fiatach. I pożyczyłem.
1: Bo koło, który to był? Później lata 90?
2: 93 to był, wiesz?
1: A, tak.
2: Jakoś tak. No i co się stało? No i on niestety nie tylko ode mnie pożyczał, w każdym razie spotkało go nieszczęście. Ktoś się z nim umówił na parkingu, on podjechał, podszedł facet w kapturze, opuścił szybę, czymś mu chlapnęli w oczy, prawdopodobnie zasadą, bo kwas to jest nawet do odratowania. A tutaj no, chłopak się stał niewidomy do końca życia. No i jak się stał niewidomy, to stał się też niewypłacalny, w sensie takim, że nie mógł mi tych pieniędzy oddać. I no i tak się stało. Ja to...
1: Ile to było pieniędzy?
2: To było wtedy chyba 300 tysięcy złotych, czyli dzisiaj o wiele, wiele więcej.
1: Nie, 1,5 miliona, 2 miliony, coś takiego, tak?
2: No, może tak. No w każdym razie kosztowało mnie to, spłacenie tego kosztowało mnie duże 100-metrowe mieszkanie w Opolu i zakończoną pod dach budowę domu pod Opolem. No i trudno, najbardziej w tej całej sytuacji zostało mi w głowie to, że nie żałuję. To znaczy, nie wiesz, nie rozpaczam, nie budzę się w nocy na zasadzie: Boże, gdybym nie pożyczył, to byłbym dzisiaj w innym miejscu. 11 lat to trwało, zanim się odbiłem, ale przynajmniej nauczyłem się tego, że żałowanie czy rozpamiętywanie przeszłości nie ma najmniejszego sensu.
1: Ale co sobie wtedy myślałeś? Znaczy, kiedy sprzedawałeś to swoje mieszkanie, kiedy... Ale wiesz, chodzi mi o jakieś... jesteś pisarzem, wiesz, no, wściekłość, żal do tego gościa, tego
2: człowieka. Nie, wierzyłem, że tam jego winy nie ma. Takiej, wiesz, premedytacji nie ma, bo oczywiście, że była wina, bo coś złego zrobił i ktoś mu za to zapłacił bardzo okrutnie. Natomiast ja się najbardziej czułem, wiesz co, że idę w stronę spokoju, tak? Nie będę miał tego domu i tego mieszkania, ale mam dwie ręce, głowę, zawód, mogę coś wynająć, ale nie będę miał też kłopotu. Mhm. Wiesz, nie ma tego miecza, który wisi nad głową, a kombinowanie czy tam nakręcanie spirali na zasadzie pożyczę od jednego, żeby oddać drugiemu, to się kończy zawsze fatalnie. No i tak się stało, wiesz, otrzepałem się jak pies po kąpieli, no i super. No.
1: Ale czy to teraz oddzielam trochę tę historię, którą opowiedziałeś, a na przykład jeżeli ktoś, sam powiedziałeś, że tu nie było złych intencji, a jeżeli ktoś cię w jakiś sposób skrzywdzi, nie wiem, złym słowem nawet, wredotą jakąś, to jak ty? Też jakby olewasz to? Czy jednak...
2: Jednak Kielecki.
1: Wiesz, jesteś z Kieleckiego.
2: Jednak no. Kieleckie.
1: Gołoboże się czytało.
2: Tak. Jednak Scyzoryk. Kieleckie wychodzi.
1: Scyzoryk tak na ciebie wołają.
2: Dokładnie. I wiesz, no generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. ale znaczy, miałem krótki ląd. I na początku bardzo się potrafię zdenerwować na jakąś krzywdę czy zaczepkę i tak dalej, i tak dalej. Potem mi przechodzi. Nie pielęgnuję zemsty, ale no niestety jest we mnie coś takiego jak jeszcze jakaś pamiętliwość i tak dalej, czy właśnie ochota, natychmiastowa ochota. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
0: Słuchacie Meliny w Es Rock.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. To jest

0: wina w Esce Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Byliśmy naczelnym w dużych gazetach, tytułach znanych: Dziennik Bałtycki, Nowa Trybuna Opolska, Trybuna Śląska. Jakim byłeś naczelnym? Czy właśnie wybuchowym a la lata 90., czy...
2: Nie, wydaje mi się, że bardzo miękkim, to raz, a po drugie zawsze miałem taką naiwną ideę, że chciałem, żeby ludzie, że wolałem, żeby ludzie chcieli dla mnie pracować, czy ze mną pracować, niż żeby musieli, czy żeby byli w jakiś sposób pod przymusem, nie wiem, obawiali się, a ja bym im dawał do zrozumienia, że mam władzę i mogę w każdej chwili z niej skorzystać. Więc najlepsze lata to były takie, kiedy się rzeczywiście bawiliśmy w robienie gazet i chyba w Dzienniku Bałtyckim, znaczy nie chyba, w Dzienniku Bałtyckim te lata, które tam spędziłem, to do dziś tam, wiesz, ludzie pieśni śpiewają o tym, bo to rzeczywiście była zabawa nieprawdopodobne.
1: No, mi się podobało tytuł jednego z wywiadów z tobą w opolskim medium: Duma Opola. O tobie.
2: Ale wiesz co, tytuł się nie autoryzuje.
1: Ja wiem, no, ale wiesz, miło o sobie. A tak w ogóle to Duma Opola, to jakbyś miał tak powiedzieć teraz, skąd ty jesteś? No bo tak, tu Starachowice, tutaj całe, czyli Kielecczyzna, Świętokrzyskie, całe lata w tym Opolu, mieszkasz w Sopocie, jeszcze Śląsk zaliczyłeś, Górny, a w tym Trójmieście to też i nie tylko Sopot, więc...
2: Prosta sprawa, to jest tak, 19 lat w Kieleckim, 20 lat w Opolu, 20 lat na Wybrzeżu, 5 lat w Katowicach.
1: A dusza?
2: Dusza kielecka.
1: Kielecka. I znowu mówimy, za chwilę będą Kielce. Właśnie robimy zawieszkę, prawda? Idziemy dalej. Dobra, słuchaj, chciałem cię zapytać taką rzecz. Nie wiem, czytałeś kryminały urocze Andrei Camilleriego z komisarzem Montalbano. Nie, polecam. Słuchaj, to jest urocze zupełnie, że sobie profesor teatrologii na stare lata, jeszcze późniejsze niż ty, znaczy nie wypominam wieku, tylko w sensie jeszcze osiągnął niesamowity sukces. Sycylijski komisarz policji, tylko nie oglądaj serialu, książki koniecznie. Mm-hmm. Sycylijski komisarz policji, który śledztwo śledztwem, ale jeżeli w lokalnej restauracji jest dobre jedzenie, najpierw sobie zje. Totalna radość życia, afirmacja życia, poczucie humoru. Cudo. I te wszystkie to są takie delikatne kryminały, nawet jak są zbrodnie, to wszystko jest tak ciepło, jak to na Sycylii. I czytam sobie jego zbiór opowiadań, gdzie komisarz Montalbano przyjeżdża na miejsce jakiejś okrutnej zbrodni i od razu jestem zdziwiony, że ta zbrodnia nie pasuje do tego uniwersum komisarza Montalbano. Tak się nie zabija w tych powieściach. I on idzie do budki telefonicznej, dzwoni do Rzymu i zaczyna opieprzać rozmówcę, że nie tak się umawiali. Się okazuje, że powieściowy komisarz dzwoni do Camilleriego, że hello, zaraz, nie umawialiśmy się, że ja mam być w porządnych kryminałach, a nie jakichś amerykańskich rzeźniach. Więc chciałem cię teraz zapytać, gdybyś sobie wyobraził, że dzwoni do ciebie Jakub Kania i zgłasza pretensje na przykład na jakiś temat. To jakby wyglądała ta rozmowa?
2: No, to jest bystry chłopak, facet, więc pewnie by mnie zawstydził. Mm. Na pewno by miał argumenty takie, żeby mnie może nawet tam gdzieś zapędził w kozi róg. Ja go wbrew pozorom nie znam do końca, bo to był taki bohater.
1: Ile lat już z nim żyjesz?
2: Dziewięć, ale to był bohater Kurier DPD, wiesz, on miał przynosić historię i się, to były książki z nim, a nie o nim. Natomiast czytelnicy nagle zaczęli żądać, żeby to były książki o nim. To znaczy, że ja już musiałem wiedzieć, czy wiesz, czy on tam ma kłopoty z hemoroidami. No to dla mnie jest coś kompletnie niepojętego, bo dla mnie bohater ma znaczenie drugorzędne. Wszyscy na mnie koledzy piszący, wiesz, wieszają psy, a ja się odcinam, że jak chcą budować postać bohatera, to niech piszą biografię. Natomiast dla mnie ważna jest fabuła. Historie są zawsze prawdziwe. Najlepiej jak...
1: Twoich notesów.
2: Tak.
1: Przepasny.
2: Tak. Najlepiej jak niewiarygodne i najlepiej jak nieznane. I wtedy ja po prostu mam rolę podrzędną, opowiadam sobie tą historię i już. I Kania jest do tego używany jako narzędzie. bo on, wiesz, to jest antybohater, on się nadaje na takiego tam.
1: Ale traktujesz go jako, pytam zupełnie poważnie, czy traktujesz go jako realną postać, z którą rozmawiasz w głowie?
2: Traktuję go jako pewną wartość. A mianowicie, wiesz, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś: Boże, spraw, żebym był takim człowiekiem, za jakiego mnie uważa mój pies. No. I to jest trochę tak, że ja bym był, chciałbym trochę być takim człowiekiem jak Kania, a trochę bym chciał mieć takiego przyjaciela jak Kania. Mhm. On jest takim jakimś punktem odniesienia, ale nie widzę go. Kiedyś, jak zacząłem pisać, widziałem młodego Globisza.
1: Krzysztofa aktora?
2: Krzysztofa Globisza widziałem. I to był dla mnie Kania. No ale potem czas minął. Krzysztof Globisz się trochę zmienił. Ja się
1: też... widziałem, że dosłownie wczoraj podpisałeś umowę na ekranizację cyklu.
2: Tak. Nie wiem, kto będzie grał.
1: Dzisiaj, dobrze, czyli Globisz kiedyś, a dzisiaj...
2: Nie mam pojęcia, wiesz. Różne nazwiska padają. Ogrodnik, no bo Kania jest taki, wiesz, brunet, trochę podobny do młodego Shona Connery'ego, ma taką wybaczalną nadwagę, no dziewczyny tam za nim szaleją z uwagi na ten granatowy, wiesz, zarost taki.
1: Intelekt.
2: No i jakby na tym się kończy, bo owszem, najseksowniejszym organem jest mózg u Kuby, ale generalnie to macho to on nie jest. No. Melina.

0: słuchacie Meliny w SROK.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że tych notatek, to jest niesamowite, zresztą jak zobaczyłem to na kontrze do tych moich kulfonów, takim maczkiem, po prostu tak gęsto, wręcz odkreślając kreskami długopisu notatkę od notatki, niesamowite. Byłbyś takim skrybą średniowiecznym dobrym, wydaje mi się.
2: Tak, polonistka mówiła, że te okrągłe literki to wszystko, co...
1: Ale powiedzieli a propos tych notatek, że tak naprawdę, i właśnie pytam się, czy naprawdę, czy to były takie przekomarzanki z Adamem Szają, który ten wywiad chyba robił, a mianowicie, że masz notatek, że jeszcze przez 20 lat mógłbyś pisać powieści oparte tylko na tych notatkach.
2: Tak.
1: Serio?
2: Serio. Serio, nie zdążę tego wszystkiego zrobić, dlatego może te książki są momentami przeładowane, jeśli chodzi o ilość wątków.
1: Chcesz upakować i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze?
2: No, chciałbym je może nie tyle wyrzucić, ile ocalić. Nie wiem, no w każdym razie...
1: Ale powiedz mi, a jak się mają te notesy, tę próbkę, którą widziałem w internecie, do notesów reporterskich? No bo przecież to nie są notesy reporterskie, no bo przecież się nie pisze... Nie wiem, jak robiłeś rozmowy, to chyba bardziej to było na baz Granona. A to, co widziałem, to jest takie bardzo pieczołowite...
2: Tak, to już jest taki wyższy poziom, czyli rozwinięcie historii.

0: sygnały, a potem musiałem te sygnały rozwijać. Wiesz, przyjeżdżałem do domu, minąłby tydzień i byłoby po sygnałach. I bym, tak jak mówiłeś, że sam kiedyś nie byłeś w stanie odczytać swoich notatek, no to ja byłem na to narażony przy każdym temacie. W momencie, kiedy wiesz, nie robiłem tego na gorąco, to gdzieś tam to uciekało. No tak trochę jak ze zbrodnią, wiesz, ślady świeże i tak dalej. Miałem kiedyś taką sytuację, że poznałem zupełnie przypadkiem przy piwie w Żywcu gościa młodego, jakiegoś tragicznego natręta, który bardzo chciał, wiesz, opowiedzieć mi swoją historię, ale był radnym, więc opowiadał o sprawach komunalnych, co mnie kompletnie nie obchodziło. Zresztą młody człowiek miał dwa aparaty. No i on w pewnej chwili mówi, wiesz, ja będę budował, chcę budować w Żywcu krytą pływalnię. Ja mówię, no ale masz pieniądze? Czy miasto ci da? Czy on mówi, nie, cegiełki będę sprzedawał. Mówi, cegiełki to jest nasza rodzinna specjalność. I okazuje się przy ciebie, że był to syn Mateusza Birkuta, tak? Czyli człowieka z żelaza, z marmuru.
1: Tak.
0: No więc w tym momencie role się odwróciły. To ja zacząłem go indagować i on mówił, że chce z moją mamą porozmawiać. I pojechaliśmy na drugi dzień do Nowej Huty, do jego mamy, prawdziwej żony Birkuta, wiesz, bo on to był 1/3 prawdy, bo Ożański, czyli prawdziwy Birkut, miał 3 synów. Natomiast jak pojechaliśmy do jego mamy, wiesz, w bloczku, który sama sobie murowała z koleżankami, zaczęła jako 15-latka murarka pracować. No bo ja pojechałem po obrazki, bo ona powiedziała, że żadnych tu pismaków, wiesz, ich tam wycisnęli jak cytrynę, tak? Jak ona się dowiedziała od sąsiadki na klatce schodowej, pani Ożańska, jak pani idzie do kina, bo film o was leci. Wchodzimy, zakaz, nie rozmawiamy. Prawie że wieczorem wychodzimy i ona do mnie mówi, a nie swędzi, nie świerzbi pana język? Ja mówię, świerzbi, ale obiecałem. Ale skoro pani zaczęła, ona się od razu usztywniła, to jedną mam prośbę. Chciałbym męża grób zobaczyć. I to było słowo klucz, zupełnie, wiesz, nieplanowane. I teraz, słuchaj, jedziemy z Nowej Huty do Grębałowa, ja prowadzę. Jesteśmy na cmentarzu, wracamy z Grębałowa do Nowej Huty, on cały czas mówi, ja nie mam notesu i nie mam dyktafonu. Więc rzeczywiście pamiętam, że jakieś tam miałem stare bilety czy coś, notowałem tam jakieś sygnały, żeby z tego w ogóle powstał z tego reportaż. No więc te notesy, które widziałeś, które ci zostały w głowie, są rozwinięciem tych sygnałów.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
2: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
1: Mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji Think.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.
4: To jest

0: Galina w SC Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
1: Honor i dyskrecja, dobrze.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Chciałeś dawać do szkoły milicyjnej, bo chciałeś być takim telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Mhm. Chciałem być detektywem, rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy. Bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił. Idź na polonistykę, bo wtedy nie było studiów dziennikarskich jako takich, były nauki polityczne. Idź na polonistykę, obcykasz się z tekstem, więc przyjeźdź do Opola, tam łatwo się dostać na polonistykę, bo to była wyższa szkoła pedagogiczna. Wiesz, Strachowice są tak spolaryzowane, że masz 150 do Warszawy, 150 do Krakowa. Wszystkie moje mądre koleżanki, o wiele lepsze, bo ja byłem tam na końcu listy, szły na studia na warszawski albo na jagielloński. A jak ja poszedłem na WSP, to było wstyd się przyznać, po pierwsze, a po drugie, polonistka, wiesz, była w stanie przedzawałowym, bo ja miałem poprawkę na maturze. Ona w ogóle nie uznawała mojego pisania jako takiego.
1: No. A powiedz, w ten sposób zbliżamy się do kieleckich spraw. Powiedz mi o tym twoim domu, ogródku w Starachowicach, przez dziadka wyciętym w lesie.
2: Pradziadek ze strony matki był felczerem. No i oczywiście, ponieważ to był zabór rosyjski, więc go powołano do wojska i on był na wojnie rosyjsko-japońskiej i tam, mówi legenda, uratował życie jakiegoś rosyjskiego księcia. W sensie udzielił mu pomocy medycznej. Dostał za to ziemię w Starachowicach. No ale jak przyjechał tam, wiesz, do cyrkułu z tym kwitem, to mu nie dali pola, tak jak Bóg przykazał, czy tam, tylko go oczywiście ci urzędnicy carscy już tam wykręcili i dostał las. Dostał kawałek lasu przy ulicy Skalistej. Nomen omen, rzeczywiście skały tam były. No i co? Wykarczował ten las i ja się... I tam powstało coś w rodzaju takiego małego folwarku. To były jakieś zabudowania gospodarcze, ale były też domy. No i tam grzyby zbieraliśmy, wiesz. Drzewa były takie, że jak nas wywłaszczono w 80 roku, to lipy na przykład poszły do...
1: Dlaczego was wywłaszczono?
2: Bo budowano tam osiedle. Mhm. To wiesz, fabryka samochodów ciężarowych, miasto się rozbudowywało wówczas, nie przewidując, że za chwilę się wszystko skończy. No to lipa, która rosła u nas na podwórzu, pojechała do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, do pracowni rzeźby, bo była taka i...
1: Ale was wywłaszczą z całego gospodarstwa? Czyli tego już nie ma?
2: Nie ma.
1: Tam w miejscu waszego...
2: Drzewa zostały. Zostało trochę buków. Mieliśmy bardzo dużo pięknych takich starych drzew. Zostało parę buków, żeby tam, wiesz, jakiś ówczesny architekt krajobrazu to zaplanował albo ocalił te drzewa. No i nie ma tego miejsca. Ulica jest, ale nie ma miejsca.
1: Jechałeś tam? Znaczy, rozumiem?
2: Tak, często tam jeżdżę.
1: I co? Sentyment się budzi, czy jakbyś patrzył na obcy świat?
2: Nie, to się zatarło. Mhm. Wiesz, ten Słomiak z Gołoboża, ta enklawa bandytów, to też już dzisiaj wygląda jak elegancki budynek.
1: Zwozili...
2: socjopatów z całego miasta.
1: A gdzie akurat tam?
2: Wiesz co, no bo to było na uboczu, peryferia, więc łatwo ich było tam ogarnąć. Wiesz, wtedy, to nie były dzisiejsze czasy, że tam interwencja policyjna, że prawo unijne, że zakłócanie porządku nocnego i tak dalej. No jak już ktoś tam dawał do wiwatu na tyle, że już się nie dało, no to go wtedy eksmitowali do tego...
1: Ale to byli, socjopaci, ale co, to byli robotnicy do fabryki, czy...
2: To byli po prostu, to była szumowina najgorszego tam, wiesz...
1: Tam ich osadzano?
2: Patologia, tak. No i tam z reguły siedzieli w więzieniach i... Ale... Wiesz, chodziłem z tymi chłopakami do szkoły, notabene, wiesz, zupełnie innym okiem patrzę dzisiaj na tatuaże, bo ja pamiętam, że wtedy były konkursy tatuażu, a gdybyś sobie zrobił nawet maleńką kotwiczkę, to by ci rękę złamali, bo to było święte prawo, nie wolno było tego robić. To było zarezerwowane, tak. I jak poszedłem na komisję wojskową, miałem 18 lat, byłem najbardziej mikry i wątły z tego całego towarzystwa i tylko ja dostałem kategorię A. Dlatego, że...
1: Nie miałeś tatuażu.
2: Nie miałem tatuażu. Wojsko nie chciało.
1: Ani koledzy.
2: No wiesz, wojsko wolało takich nie mieć w swoich szeregach, bo to oznaczało kłopoty.
1: Się pytam kolegów swoją drogą, wiesz, mi babcia zryła psychikę w kwestii tatuaży, bo kiedy byłem nastolatkiem, powiedziała, że tatuaże to SS-mani robili więźniom w Auschwitz.
2: Okej.
1: Okay. I to mi tak weszło, że po prostu nigdy, nawet jak stało się modne, wiesz, koledzy, koleżanki, aha, ja zawsze miałem w głowie SS i Auschwitz. Ale słuchaj, wracamy do tych kolegów. Co się z nimi podziało w życiu?
2: Bardzo wielu nie żyje. Albo z powodu, przede wszystkim z powodu alkoholu, lub też, no, powiedzmy, zbyt entuzjastycznych pojedynków. Nie śledziłem ich losów, ale byli
1: tam... A wtedy
2: tam...
1: za młodu tykali cię, czy nie tykali?
2: Nie, no to ja byłem pod ochroną.
1: Bo ty byłeś swój.
2: Ja byłem swój, po pierwsze ziomek, czyli wiesz, tam sąsiad, dzisiaj byśmy powiedzieli ziomek, po drugie mój brat cioteczny, z którym się wychowałem, był blisko z nimi, o tyle mogę powiedzieć, też nie żyje, ale no może dzięki niemu ja nie zrobiłem kariery przestępczej, bo jak tylko miałem ochotę na przygodę, to dostawałem w głowę i szedłem z płaczem do domu. Tak?
0: Słuchacie Meliny w Es Rock.

0: SC Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Tu dochodzimy do Gołoboża. Przedostatniej twojej powieści, ale bo teraz już jest nowy Kania, ale Gołoboże żyje po prostu, no, poszło szeroko. Spodziewałeś się w ogóle, że to aż tak, tak będzie rezonować?
3: Nie, dlatego, że to jest książka, do której ja w ogóle nie mam dystansu. Naprawdę, nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła.
2: Tu chcę, tylko muszę cię zacytować, słuchaj. Bo ty powiedziałeś tak o Gołobożu, że... Czyli wyjaśnimy tym widzom, którzy, słuchaczom, którzy nie widzą. Saga kielecka, kilka pokoleń, kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat historii Kielecczyzny, konflikt dwóch rodzin, sycylijskie klimaty, zemsta, vendetta, omerta. No czyta się to nieprawdopodobnie, mnóstwo historii Polski, regionu. No dobrze mówię, dobrze mówię. Gołoboże, że pisałeś bez researchu, bez planu, rozliczenie się z przeszłością, konsekwencje tego, co przeżyłem. No i moje pytanie... Czyli czego? Znaczy, rozliczenie, ale czego? Ja wiem, o czym jest Gołoboże, ale chciałbym teraz sparować te emocje, które się działy w tobie, z tym, co jest w Gołobożu przysiągniętym przemocą, zbrodnią, krwią, właśnie idącą zemstą z ojca na syna.
3: No, rozliczenie przede wszystkim ze wspomnieniami. Z obrazkami, które już mi zostały w głowie. Jak wyglądali ci ludzie, jak wyglądały te wsie, jak wyglądały te obyczaje.
2: Ale jakie to były wspomnienia, jakie obrazki?
3: Wiesz co, no to było przede wszystkim coś, co potem mi się nałożyło, jak zacząłem oglądać filmy o mafii na przykład. Wiesz, sycylijskiej. To ja widziałem tamtą wieś, bo oni nawet tak samo się ubierali. Czyli wiesz, biała koszula zapięta na ostatni guzik, czarny garnitur, surowa twarz, kamienna, milczenie i tak dalej, i tak dalej. I ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo mówiłem to już na spotkaniach autorskich, że może ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. No i trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat, znana i tak dalej, i tak dalej. A tamto, gdzie było naprawdę tych korelacji jest mnóstwo, nikt tego nie dotknął, nikt tego nie opowiedział, nikt tego nie... Bo tam się milczało i tam nie wolno było. Dostałem, wiesz, nóż składany. Przyszedł facet w ogóle, wiesz, tam zbladłem. Przyniósł mi nóż.
2: Na spotkaniu autorskim?
3: Tak, już przy podpisywaniu. Otworzył go takim gestem i na klindze było wygrawerowane Maciejowi, obcy człowiek, Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
2: Honor i dyskrecja, dobrze.
3: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii. Aha, nie przekroczyłem linii. Bo na przykład, oczywiście wydawca i wszyscy wokół by chcieli kontynuacji. Jest materiał. Jest materiał, jest współczesna historia takiego mafioza, ale nie ruszę tego. On jest w więzieniu, tam się ludzie nudzą.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCero.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESCero.
1: W ESCero.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCero.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESCero.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.
4: To jest SK.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. A na ile jest... dobra. Mówisz, że bez researchu, czyli rozumiem te wszystkie historie, jakie wyniosłeś z domu, tak, z sąsiedzkich podwórek, tak?
2: Wspomnienia, opowieści, to, co widziałem, to, czego doświadczyłem, koledzy.
1: A co z tym aspektem, że ktoś się może zdenerwować? No w tym sensie, wiesz, opisy są mocne historie. Okej, to jest powieść, zawsze można powiedzieć tylko powieść, no ale wszyscy wiedzą, że inspirujesz się prawdziwymi wydarzeniami.
2: Tak, zresztą się do tego przyznałem w posłowie. Wiesz co, moja mama, która ma 95 lat i tam wyrosła, dzisiaj mieszka w Sopocie 500 metrów ode mnie, powiedziała: synu, oni się zemszczą. Nie pisz. Pierwsza, w ogóle, pierwsza reakcja, jak w ogóle powiedziałem o tym pomyśle. Ja mówię: mamo, ale kto się zemści? Ci ludzie nie żyją. Zakrzewskich, czyli wiesz, Kurzajów powieściowych, powieszono, dostali wyroki śmierci, dwóch się powiesiło, zresztą ich jest dwóch w książce, w rzeczywistości było trzech. Dwóch powieszono w majestacie prawa, trzeci się powiesił w więzieniu sam. I mówię: mamo, tych ludzi nie ma. Chałupa stała, rozebrana, a ona, wiesz, ona wie swoje. No i rzeczywiście ja się nie spotkałem z żadną jakąś, wiesz, taką reakcją niechęci, chociaż ci, co się mszczą, to nie zapowiadają.
1: A zostawiając zemstę na bok, a nie wiem, kiedy miałeś spotkania autorskie w regionie, to na przykład, że dopuściłeś się szkalowania swoich stron ojczystych?
2: Generalnie na spotkania nie przychodzą ludzie, którzy przyjdą ci tam palcem pogrozić czy wykrzyczeć coś, ale spotkałem się z takimi głosami, że wiesz...
1: Że narobiłeś własne gniazdo?
2: No, dokładnie, że jakąś taki urządziłem, wiesz, inkubator potworów i zrobiłem tam z tych ludzi, ale wiesz, na przykład w Kielcach chyba z 200 osób przyszło do bibliotece i było...
1: Bardzo dużo.
2: Tak, i wiesz, wzdłuż ścian jeszcze stali, jeszcze była transmisja na korytarz. I bardziej ja ich pytałem niż oni mnie, bo wyjechałem, więc pytałem, czy mi się w ich odbiorze, czy mi się jakieś sprawy nie zatarły. Może mnie coś poniosło, może mi się przyśniło to wiesz, ten chów wsobny, to, że nie było tam mieszania krwi. No i babka wstała i powiedziała: ponad 80% ludzi w mojej wsi pod Świętym Krzyżem nosi moje nazwisko. No. Ktoś inny powiedział, jak spytałem, co się zmieniło po moim wyjeździe, powiedzieli: wszystko, poza mentalnością. No i wiesz, no. Notabene fajna anegdota. Jedna z moich psychofanek, tak się zresztą sama określa, zawsze pisze niezwykle takie lukratywne recenzje, pełne zachwytu i tak dalej, i tak dalej. I tym razem napisała: cieszę się, że moja rodzina jest z Inowrocławia.
1: A powiedz, a ty z dzieciństwa pamiętasz jakieś klimaty z bronią pochowaną pod
2: tytułem? Tak, oczywiście. No, sam miałem znaleziony w Wąchocku, wiesz, bez kolby, ale ten MP i bez magazynka, czyli niemiecki pistolet maszynowy. Ale pamiętam też, kiedy chodziliśmy na grzyby, jakoś w ogóle wtedy nikt o te dzieci tak się jakoś nie troszczył bardzo. Myśmy chodzili jako gówniarze tacy 10-letni, wiesz, 4 kilometry w las na tak zwaną Dębową Górę i pamiętam, jak dziś odkrycie. To nie my byliśmy tam Krzysztofem Kolumbem, ale był szpital, wiesz, partyzancki. Jeszcze były prycze, jeszcze były...
1: Wspaniałe.
2: To było jakieś 26 lat po wojnie. 25 lat po wojnie. Były prycze, były krzyże. Na tych krzyżach wisiały brezentowe pasy. Pewnie hełmy ktoś tam pozabierał, czy w ogóle nie wywieszano tych hełmów. No, bez tabliczek, więc takie rzeczy oczywiście, że pamiętam. Pamiętam wieś, w której ta wojna była obecna wręcz, wiesz, karykaturalnie. Chałupy miały takie dostawki z błotników od czołgów, zakrytych dyskami, tam króliki, wiesz, kury i tak dalej. Furmani, bo nie było innego środka lokomocji. Paski od karabinu służyły jako lejce. A to ta cała historia z mierzeniem zboża hełmami, absolutnie prawdziwa. No. to była oficjalna miara zboża. Jak na przednówku przyszedłeś, wiesz, pożyczyć 20 hełmów pszenicy, musiałeś oddać te 20 hełmów. I każdy tych hełmów miał tam full. Wiesz, co zrobiłem? Znalazłem tam, jako dzieciak w podstawówce, w szufladzie, bo rodzina, u której tam się zatrzymałem, mieszkałem, no, pan domu miał taką szufladę w starym stole, tam miał różne metalowe, jeszcze się w gospodarstwie zawsze. Ja tam znalazłem, Marcin, medal za zdobycie Moskwy. Wyobrażasz sobie? Niemiecki medal za zdobycie Moskwy.
1: Dobry.
2: Którego nigdy nikt nikomu nie wręczył, bo nie doszło do zdobycia Moskwy. Ale przez Orninię, ja, idiota, zaniosłem to do Szkolnej Izby Pamięci. Szlak trafił.
0: Melina.

0: Felina w Esce Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Kolejny cytat. Właśnie, gdzie mam cytaty swoje? Właśnie, jest. A propos, debiutowałeś jako pan powieściopisarz w wieku 56 lat. I tam w jakimś wywiadzie, ładne zdanie. Najgorsze jest pierwszych 50 lat dzieciństwa mężczyzny, potem jest okej. Okay. Podoba mi się. To najpierw się tym, na tym się skupmy. Dobra, rozumiem, że jest żarcik, jest greps. No ale gdybyś mógł rozwinąć refleksję o męskości do 50 po 50.
3: Wiesz, no do 50 to już nawet nauka potwierdza, że mężczyźni nie są specjalnie dojrzali.
1: Pozwolę, że się zaśmieje.
3: No i że potem ta jakaś tam refleksja przychodzi później, że się, ja też często powtarzam, że wiele rzeczy już traktuję z godnością starego dębu, to znaczy nie budzą we mnie takich emocji jak kiedyś. No a do 50, skoro już się posługujemy grepsami, no to mnie z kolei utkwił w głowie taki, że mężczyzna powinien żyć tak, żeby wstyd się było przyznać, ale miło wspominać, więc...
1: Mam to zapisane też. Poproszę o rozwinięcie.
3: No to są... To jest po prostu wielka życiowa przygoda, tak? Nie...
1: Czyli co, żeby jak najwięcej nabroić?
3: No, nabroić. Tak, no, żeby rzeczywiście było fajnie. I to nas też jakoś buduje. Znaczy ja akurat nie wyobrażam sobie dwóch takich samych dni w życiu, jakiejś takiej pracy, wiesz, polegającej na wykonywaniu tych samych czynności. Nie wiem, czy to jest ADHD, czy taki jakiś inny rodzaj tego ADHD, ale ja bardzo lubiłem, żeby coś się działo i do tej pory to mam. Wiesz, odmładzam się tym researchem, bo to jest dla mnie... pamiętam, jak zacząłem pracę, miałem 20 lat. Mój mistrz w redakcji i powiedział, ile ty masz, synu, lat? Ja powiedziałem, 20. No i to co tak późno? Co tak późno? Ty się za chwilę przestaniesz dziwić. Ty się przestaniesz cieszyć czymś, coś znalazłeś. A ja mam 65 i dalej się cieszę. I dalej się dziwię.
1: I rozumiem, że, no bo tak, nie masz ciśnienia finansowego, pisanie dla przyjemności i w tym pisaniu najfajniejszy jest research, czyli dokumentacja.
3: Tak.
1: Ile poświęcasz sobie, ile dajesz sobie czasu?
3: 3 miesiące zbieram, 3 miesiące piszę. Ale pisać też lubię.
1: Lubisz?
3: Lubię. Lubię pracować nad tekstem.
1: Sam mówisz, że to podstawowa definicja grafomana, jak lubi pisać.
3: To ma lekkość pisać.
1: Lekko.
3: Ale jak lubi pisać też. Ta melina jest umowna, tak? To jest woda?
1: Woda. Chociaż tutaj aktor Arek Jakubik, wspaniały aktor, zrobił łyka i od razu taką... Ja się przeraziłem, że tu koledzy się pomylili, ale nie, woda. Melina umowna, wiesz, nazwisko pomaga. Czyli rozumiem, że dokumentacja jest po prostu przedłużeniem czasów młodzieńczych,
3: tak,
1: reporterskich. W dodatku sam jesteś...
3: Ciągła przygoda.
1: Sam jesteś sobie zleceniodawcą. Chciałem a propos dokumentacji i a propos Jakuba Kani. Trochę jak byłem dzieciakiem w podstawówce, chyba kolega mi polecił taką książkę Sztuka fałszerzy sztuki.
3: Tak, znakomita.
1: Jedna z formacyjnych moich książek obok historii mundiali. A u ciebie co odpaliło tę ścieżkę historii sztuki szeroko rozumianej?
3: Obraz Matejki, ten w czwórkach i jego bardzo ciekawa historia. Ale potem jak akurat w Sobowtórze to historię odpalił przedziwny obraz, czyli mój portret 700 lat. Naprawdę. I to wiesz, to co widzimy na okładce, to jest reprodukcja, ale jak stanąłem oko w oko w Krakowie w Muzeum Czartoryskich z tym portretem, to czułem ciary. Bo wiesz, oczy tego człowieka, nie wiem. Po prostu, a czułem się jak przed lustrem. Ucharakteryzowany, ale przed lustrem. No i na dodatek się okazało, że ta historia ma... Historia tego obrazu jest niesłychanie ciekawa. I tu się włączyło. I fałszerstwo, Holbeina chętnie fałszowano, bo... znaczy nie tyle fałszowano, malowano jak Holbein. Bo sfałszować Holbeina jest piekielnie trudno. On był takim detalistą. Wiesz, ten gość na moim portrecie ma malowane ręcznie włoski od futra, od kołnierza. Kompletna wariacja. Ci Wiesz, jest taki obraz ambasadorowie Holbeina, duża deska. To powinno być jako pokuta wszystkim fałszerzom sztuki zadawane, bo wiesz, tam jest wszystko, sploty tkaniny, miliardy szczegółów.
2: To powiedz, jeszcze chciałem zakończyć tematem bardzo na czasie, niestety, niestety, mianowicie sztuczna inteligencja. Mhm. Jaka jest twoja refleksja?
3: Nie korzystam, bo nie korzystam dlatego, że odebrałoby mi to trochę zabawy, a ja robię wszystko, co piszę i całe to moje pisarstwo jest tylko i wyłącznie dla zabawy.
2: Fajna zabawa. Bardzo ci dziękuję za godzinę zabawy z tobą.
3: Dziękuję, ja
2: w Melinie. Maciej Siembieda, doktor Maciej Siembieda, Duma Opola, Sopotu, Starachowic, Kielc, cholera połowy Polski. Maciej Siembieda był waszym, moim gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Gimme All Your Lovin', ZZ Top. Brodacze na antenie, brodacz przed mikrofonem. I tak to będzie, przynajmniej jeżeli chodzi o mikrofon, do godziny 18. Jarosław Bierajewicz, zapraszam na niedzielne kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Otwarty Bridge, Open Your Eyes w SC Rock. Może inne polskie festiwale są większe, zachwycają nazwami najpopularniejszych światowych gwiazd w programie, albo dla odmiany kuszą najbardziej maniakalne od danych fanów występami artystów absolutnie niszowych, ale żaden z nich nie ma takich historii i legendy co Jarocin. A zaczęło się tam od organizowania w latach 70. tak zwanych wielkopolskich rytmów młodych, a dopiero potem pojawił się rock. Festiwal w Jarocinie był największym muzycznym młodzieżowym festiwalem rockowym w państwach bloku wschodniego. To tutaj na przestrzeni lat rozpoczynały swoje kariery takie zespoły jak Jam, T-Love, TSA, Armia czy Hej. A jednym z filarów Jarocina był zespół Deserter, który na deskach legendarnego amfiteatru debiutował w roku 82 jeszcze jako SS. 20. Ten pierwszy historyczny ogólnopolski festiwal muzyki młodej generacji rozpoczął się 6 czerwca 1980 roku, a więc dokładnie 46 lat temu. I na tym, że pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji wystąpił też ten zespół, Manam.

0: New Divide i Linkin Park. Siódmy dzień czerwca w kalendarzu. Rzuciłem okiem na święta, bo te zawsze są, każdego dnia jest jakieś tam ustalone. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest na przykład Dzień Seksu. No i teraz pojawia się pytanie, czego Państwu w taki dzień życzyć, ale chyba odpowiedź nasuwa się sama. Niech Państwu będzie zatem dzisiaj bardzo przyjemnie. Jefferson Airplane za moment.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co, widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Wiesz, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: I tak w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
8: Hi, this is Daniel.
9: I'm Chad, we're from Nickelback.
10: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
11: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

zespół Jam, o którym wspominałem w tej godzinie, mówiąc o tym, że pojawiali się choćby w tym Jarocinie, którego rocznica tego pierwszego ogólnopolskiego przeglądu właśnie dzisiaj w kalendarzu. Ale ten Jam to już zupełnie inna historia od tej, która działa się prawie 50 lat temu. A propos przeszłości bardzo zamierzchłej, to wracamy teraz do początku czerwca roku 1944. Był szósty dzień tego miesiąca, gdy w Lewistown, w stanie Maine, urodził się Clarence White, wokalista i gitarzysta grupy The Byrds. Od dawna już urodzin nie świętuje 6 czerwca, bo zginął tragicznie w wypadku samochodowym w lipcu roku 1973.

0: Ja wiem. Jak tak człowiek sobie pomyśli, że dopiero co się ten długi weekend zaczynał, a już się kończy, no to od razu człowiekowi chce się śpiewać. It's no good. Razem z Depeche Mode. 15. Pierwsza godzinka kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą rozpoczniemy od nagrania, które jest nagraniem, można powiedzieć śmiało, antyszkolnym. Albo raczej nie w sensie antyzupełnie szkoła, ale antysystemowym, jeżeli chodzi o szkoły. Another Brick in the Wall Part 2 zespołu Pink Floyd za moment.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: piękna piosenka z bardzo pięknym teledyskiem, który powstawał w czeskiej Pradze. Never Tear Us Apart, zespołu In Excess. No dobrze, czas na spotkanie z zespołem, który lada moment, no państwo nawet się nie zorientują, jak ten czas do ich koncertu zleci, pojawi się w Polsce. Nothing But Thieves. Przyjadą z nowym materiałem, którego fragmencik już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

piosenka, którą poznałem po raz pierwszy w swoim życiu dzięki YouTube. Nagrali ją kiedyś przy okazji sesji do Achtung Baby, a potem znalazła się na jednym z bootlegów, który kupiłem na jakimś targowisku. Fortunate Son, a potem dopiero okazało się, że to jest kawałek Creedence Clearwater Revival. I czas na spotkanie z zespołem, który w latach 90. święcił olbrzymie triumfy, ale też sporo w ten triumf inwestował, na przykład kręcąc teledyski za $1.5 miliona. To wtedy była większa kwota niż teraz, a nawet i teraz robi wielkie wrażenie. Te $1.5 miliona kosztował teledysk do November Rain, który miał swoją premierę w MTV dokładnie 34 lata temu.

0: zespół, którego największym fanem w składzie jest Kierogi, jest pan Dawid Zygmunt. Do tego stopnia jest w nim zakochany, że kiedy szykowaliśmy się na koncert chłopaków w Warszawie, na Narodowym, to Dawid nie chciał iść z nami. Chciał być bliżej sceny, by bardziej przeżywać i trochę bardziej w samotności spotkanie ze swoimi idolami. I ja to bardzo szanuję. T-Love i Pocisk Miłości za chwilę w Ester Rock.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, to Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

Bank Westy Rock. Jakie to miłe, że politycy czasem zmieniają zdanie albo zmieniają się z czasem na nieco lepszych. W roku 1969 obserwowali wydarzenia na farmie Bethel z dużym dystansem, a w 2017 uznali, że to, co tam się działo, było wyjątkowe. Dokładnie 9 lat temu gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, ogłosił, że Bethel Woods Center for the Arts, czyli miejsce, gdzie odbywał się ten legendarny festiwal, zostanie umieszczone oficjalnie w Państwowym i Krajowym Rejestrze Miejsc o znaczeniu historycznym. Woodstock był przełomowym momentem zarówno w historii Nowego Jorku, jak i Ameryki, łącząc unikalną sztukę i muzykę w wydarzeniu, które zmieniło kulturalny i polityczny krajobraz tego kraju. Tak wtedy mówił gubernator. To prestiżowe wyróżnienie pomoże zachować bezcenny punkt dla obecnych i przyszłych pokoleń Nowojorczyków. No i mam nadzieję nie tylko, bo myślę, żeby się kiedyś wybrać w miejsce, gdzie występowali na przykład Jimi Hendrix, The Who czy Janis Joplin.

Together. The Beatles, zespół z Liverpoolu, choć piosenka miała swoją dużą rolę w polityce amerykańskiej. Na zachodnim wybrzeżu, kiedyś w Kalifornii, był wybierany gubernator. I The Beatles dość mocno się zaangażowali w jednego z kandydatów, w jego kampanię, między innymi zgadzając się, by ta piosenka towarzyszyła mu przy spotkaniach z wyborcami. No ale koniec końców jednak, chyba z tego co pamiętam,

0: autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Say Tonight. Kiedy zamykam oczy i słucham tej piosenki, to wciąż mam przed oczami tego młodego, przecież cały czas, Szweda, brata przyrodniego, na przykład Nan & Cherry. A pan Eagle Eye miał niedawno w maju 58 urodziny. No to już taki młody do końca nie jest, ale na pewno młodszy od Bono, który w maju miał urodziny 66. I teraz on z kolegami w piosence In A Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Bells, zespołu AC/DC. A teraz pojawi się artysta, który gdy w latach 90. wszedł w konflikt z wytwórnią Warner, w proteście zaczął się podpisywać znakiem graficznym, który nazywał symbolem miłości. Albo czasem mówił o sobie jako artyście dawniej znanym jako Prince. Do własnego imienia wrócił dopiero w 2001 roku na płycie Rainbow Children, którą wydał już we własnej wytwórni, gdy wypełnił niekorzystny wcześniejszy kontrakt. To wszystko to już jest przeszłość. I choć dzisiaj miałby urodziny, mówimy o tym artyście już jako niestety nieżyjący. Gdyby żył, Prince miałby dzisiaj 68 urodziny.

0: jeśli chodzi o Finlandię i ich rynek muzyczny, to wszystko w zasadzie, co dali światu, co wyeksportowali ze swojego kraju na rynek europejski i światowy, ma związek z muzyką hardrockową i metalową. A HIM jest tym produktem najbardziej znanym. Tyle, że od lat nieobecnym na rynku, no bo Villevalo kiedyś stwierdził, że to koniec, że to już nie ma sensu, a niedawno czytałem, nie wiem czy to prawda, bo teraz w internecie nie wiadomo w co wierzyć, wspominał o tym, że może by jednak do tej historii powrócić. I ja byłbym bardzo, ale to bardzo na tak. Wicked Game za nami. A za moment przeniesiemy się na ziemię amerykańską. John z kolegami w piosence Bad Medicine.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Maciej, się bieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.

again. Thomas Radzi, For Nothing w SC Rock. Warto chodzić na koncerty. No to pewnie Państwo doskonale wiedzą. Na koncertach emocje zupełnie inne niż przy odsłuchu płyt. Choć niektóre koncerty kropla w krople podobne do siebie. Czasem artyści nie zmieniają nic setlisty. Ale czasem dzieją się na koncertach rzeczy, które przechodzą do historii. Jak na koncercie Foo Fighters w roku 2008. Dokładnie 18 lat temu na koncercie Dave'a Grohla i spółki na stadionie Wembley w Londynie niespodziewanie pojawili się Jimmy Page i John Paul Jones, zespół Led Zeppelin. No i stworzyli przez chwilę naprawdę super grupę. Zapisem ich wspólnego spotkania jest między innymi to nagranie, które zrobili wspólnie o tytule Rock and Roll.

0: wspominałem, filetem zespół Foo Fighters. No ciekawe, czy on by się narodził, gdyby nie Kurt Cobain i jego decyzja w kwietniu 1994 roku. Ale tego się już nie dowiemy. 17. Ostatnią godzinę naszych kultowych niedzielnych spotkań rozpocznie za moment grupa Kiss.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna w

sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Crazy i Aerosmith. 7 dzień czerwca, w kalendarzu zdaje się dzisiaj dzień chemika. No, co z fizykami, na przykład tymi zajmującymi się ciekłymi, bardzo chłodnymi ciuczami? O takich rzeczach teraz będzie opowiadać piosenka Cryogen zespołu Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

American Idiot zespołu Green Day. A teraz historia sąsiedzka. No, z sąsiadami. Różni państwo pewnie żyją, prawda? A warto żyć dobrze, bo mogą coś pożyczyć, kosiarkę, cukier, albo przypilnują chaty, gdy się wyjedzie na wakacje. No ale generalnie jest tak, że z sąsiadami trzeba się starać. A Joe Walsh z The Eagles się raczej nie starał. A to z piwnicy jego domu, gdzie miał studio, dochodziły dźwięki, głośne dźwięki gitary, albo miewał też gości, którzy tarasowali wjazd na posesję innym sąsiadom i też, umówmy się szczerze, do najcichszych nie należeli, kiedy spędzali czas u Joe Walsha na melanżach. W końcu jeden z sąsiadów nie wytrzymał i delikatnie zaczął zwracać uwagę znanemu sąsiadowi. A potem były kłótnie przy płocie, no i wreszcie groźby. Bo ten sąsiad, starszy pan, był weteranem wojennym, no i zapowiedział użycie trzymanego w domu arsenału. No i te kilkanaście lat temu sprawa zakończyła się w sądzie. Dokładnie 16 lat temu Joe Walsh wygrał proces sądowy przeciwko swojemu sąsiadowi, który nawet groził mu w pewnym momencie śmiercią. Na mężczyznę nałożony został zakaz zbliżania się do muzyka oraz nakazano mu pokrycie kosztów sądowych. Ale w zamian Joe miał się zobowiązać, by być jednak cicho.

0: Jak pięknie można śpiewać o miłości, mówiąc do dziewczyny, ty moja trucizna. Alice Cooper w esce rock. A za moment zespół, w którego składzie przed laty, no już nie żyje niestety, był muzyk, wokalista Mark Bolan, który miał podobno trochę polskich korzeni. Ale już go o to nigdy nie zapytamy. Już od dawna byśmy go nie mogli, bo zginął w latach 70. w wypadku samochodowym w południowym Londynie. Children of the Revolution i T-Rex za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
3: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
2: Mówi Anna Pichta, prezeska Fundacji Think.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to SK Rock.
7: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to SK

0: lubię się.
1: To bardzo dobra rzecz, lubić się, i Państwu to serdecznie zalecam. Od razu połowa trosk znika, wyparowuje, niczym kamfora. Lux Torpeda Westrock. A teraz wspomnienie gościa, który za rok będzie miał 60. urodziny. Dave Navarro. Kiedyś przez chwilkę był członkiem zespołu Red Hot Chili Peppers i z tego czasu zagramy zaraz piosenkę, w której maczał swoje paluchy. Aeroplane. Ale oczywiście głównie znamy go z projektu o nazwie Jane's Addiction. Wszystkiego najlepszego dla Dave'a Navarro.

0: W oryginale to piosenka zespołu Tears for Fears, Shout, ale ich wersja też jest przepiękna. Placebo. To już na koniec, bo 18. Ola Galan za moment ze swoim gościem w drogowskazach, a pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.